0: super muzika.
1: Za super ljude.
2: Super FM.
0: Sve je super.
3: Neka kafica. Neka hladna čaša vode. Ili neki sok.
4: Dicen que estoy regalado.
3: Uz ovu pesmu.